0: serotonin.
1: James Hype, Serotonin, je tisto, kar smo slišali, sledi pa Bey Blanco, Serena Gomez in Becky G, Te Olvido, Lala, najnovejše na Salmonu.
2: Najnovejše.

0: Danes je top de nuestro countdown skoraj prvi na naši lestvici, pa na številki 3 tega tedna Ja, Ice Dylan, Ray Tony i El Abusador. Dichávate.
1: Anoche oscurita en el terror, ero.